ti ti gede unga mene ti tangke gede ko mege rame aku me doae ko jako narale me kabi yalae bilang ko deke tisi singae a singae numpu kapung e kuta de kuta hamae ngode kaki.